Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dob